0: Ukrajina, otázka bezpečnosti.
1: Vítame vás a prinášame správy v slovenskom jazyku. V štúdiu pracuje Edita Potoriová. Prezident Volodymyr Zelenský usporiadal poradu s tímom ministerstva obrany a diplomatickým tímom kancelárie prezidenta ohľadom harmonogramu dodávok zbraní od medzinárodných partnerov. Hlava štátu to oznámil na Telegrame. Podľa Zelenského ide o dodávky munície pre ukrajinské stíhačky F-16, dodatočné financovanie výroby dronov a rakiet, ako aj spoločné výrobné projekty s európskymi partnermi. Prezident očakáva, že dohody budú splnené v stanovených termínoch. Zelenský osobitne diskutoval s ministrom obrany Evheniom Chmarov a hlavným veliteľom ozbrojených síl Ukrajiny Michailom Drapatým o realizácii diaľkových operácií. Po rokovaní boli v tejto oblasti stanovené nové úlohy. Európska únia môže budúci týždeň otvoriť dva rokovacie klastre týkajúce sa vstupu Ukrajiny a Moldavska do EÚ. Závisieť to bude okrem iného aj od schválenia návrhu zákona o vzdelávacích právach národnostných menšín vo Verchovnej rade Ukrajiny. Uviedla to eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kos po zasadnutí rady pre pridruženie Európska únia Moldavsko. Podľa jej slov Ukrajina a Moldavsko napriek zložitej situácii plnia svoje záväzky voči EÚ. Kos zároveň uviedla, že 28. októbra Európska komisia predstaví podrobnú o pokroku kandidátskych krajín v jednotlivých rokovacích kapitolách. Pripomenieme, že začiatkom októbra vo Verchovnej rade bol zaregistrovaný návrh zákona o zabezpečení vzdelávacích práv národnostných menšín a pôvodných národov. Jeho schválenie sa spája s odblokovaním ďalšieho otvárania rokovacích klastrov pre Ukrajinu zo strany Maďarska. Ľudový amatérsky vokálny súbor Liptáky z Veľkého Berezného na Zakarpátsku oslavil 35. výročie svojho založenia a úspešne absolvoval pravidelnú atestáciu. Liptáky je vokálny súbor, ktorý združuje príslušníkov slovenskej etnickej komunity vo Veľkom Bereznom. Súbor vznikol pri rímskokatolíckom kostole Svätej Trojice z iniciatívy miestnych Slovákov, ktorí kompaktne žijú v mestskej časti Liptáky. Informovalo o tom Zakarpátske oblastné organizačno-metodické centrum kultúry na svojej stránke na Facebooku. Počas atestácie členky súboru predstavili koncertný program. Repertoár Liptákov okrem slovenských tvoria aj moravské a zakarpátske ľudové piesne. V roku 1998 súbor získal titul Ľudový amatérsky kolektív. V súčasnosti súbor združuje 13 účastníčok, k ich najbližším plánom patrí príprava nových piesní, koncerty a účasť na festiváloch. Dvom obyvateľkám Zakarpátskej oblasti bolo vznesené podozrenie zmárenia zákonnej činnosti ozbrojených síl Ukrajiny. Informovalo o tom Západné regionálne oddelenie štátnej pohraničnej služby Ukrajiny. Podľa vyšetrovateľov ženy systematicky zverejňovali na sociálnych sieťach informácie o miestach výkonu služby vojakov a o kontrolách dokladov, ktoré vykonávali na území Užhorodského okresu. Počas domových prehliadok v miestach bydliska podozrivých, policajti zaistili mobilné telefóny a ďalšie vecné dôkazy. Ženám bolo vznesené podozrenie podľa článku 114 trestného zákonníka Ukrajiny. Márenie zákonnej činnosti ozbrojených síl Ukrajiny a ďalších vojenských formácií v osobitnom období. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 5 až 8 rokov. A to je zatiaľ všetko. Viac informácií sa dozviete v našich ďalších vydaniach správ. Zo štúdia sa s vami lúči Edita Potoriová.
2: Знати більше з українським радіо.
3: Космічні промені можуть допомогти оцінити приховані збитки від війни в Україні. Принаймні, так здатні працювати пристрої міонної томографії. Нова технологія, краще за будь-які наявні, може зазирнути всередину бетонного блоку й оцінити приховані пошкодження. енергетичні частинки, що ненадовго з'являються, коли космічні промені потрапляють в атмосферу Землі, можуть допомогти оцінити прихований збиток для будівель в Україні після завершення війни, пише портал Space. Енергетичні частинки, відомі як мюони, виникають унаслідок зіткнення протонів і атомних ядер, з яких складаються космічні промені, з молекулами в атмосфері Землі. Мюони існують лише приблизно 2 мікросекунди, а потім розпадаються на електрони та антинейтрино. Водночас мюони рухаються зі швидкістю світла, а тому проходять величезні відстані за час свого існування. Щосекунди приблизно 10 тисяч мюонів потрапляють на 1 квадратний метр поверхні Землі. До того ж, мюони проникають глибоко в Землю на десятки метрів. Ще в минулому столітті вчені припустили, що мюонні детектори можна використовувати для сканування непроникних структур, щоб побачити, що відбувається усередині. Але тільки за останні 10 років ця технологія отримала значний розвиток. Кілька компаній у всьому світі домоглися прогресу в розробці портативних пристроїв мюонної томографії, які можуть сканувати транспортні засоби щодо контрабанди, або ж шукати тріщини в автомобільних мостах чи ядерних реакторах, що старіють. Естонська компанія G-Scan також досягла успіху в розробці портативних мюонних детекторів і вже провела випробовування під час сканування ядерних об'єктів у різних країнах. Компанія планує впровадити свою технологію в Україні, щоб допомогти оцінити приховані тріщини і розломи в будівлях та мостах, що виникли внаслідок війни, та які можуть призвести до обвалення конструкцій у майбутньому. Як працює мюонний детектор? Коли мюони наближаються до об'єкта, датчик, виготовлений з особливого виду пластикового волокна, виявляє їхнє проходження. Вчені можуть реконструювати траєкторію руху мюонів, коли вони проходять через